0: aby nas, że nie tylko dalej z pojezdczymi, przecież jednym 5 godzin, 30 na pośrednich.
1: Serbski rozwóz. Pojezdcze. W studiu Bettina Wenderutowa.
2: Dobre ranie. We wurjadnym posiedzeniu Serbskie Rady Sakskie czera Drežanach przedstawiću zastupierio projektowie skupiny wuslitki ewaluacije ryczneho stała szulach z modelom 2+. Zajszuch cioch litach bych już sowiace hać 700 szulerio 8 litnika na wszych 7 szulow napraszowali, a ich ryczne kmanosće przepróbowali. Wuslitki jasne pokazuja, że nie jest tu kwilna praksa uczuwania sakskiej kmana, dzieciom ze swój budzi so serbsce nie ryczy, hać do 8-letnika dosahacy ryczny niwu sposredkować. Podziel takich szuleriów, kiedy maja jenić se we wuczbie kontakt ze serbszczyną, leży miejscem nad 50%. 9 od 10 z nich nie docpie skodzink B1, to ryka kmanosć w oznatych temach 7 dnia serbsce komunikować. Honi w Užicu je novim Vukubanskim liče viace hač 700 modostnih zričenje z remesnickim zavodom podpisalo. To zdjeli čera Drežanska remesnicka komora. Ličby su pomerne stabilne. Zorelskim je 19 učomnikov viace, budyskim 11 mene hač loni. Brnjež vele zavodu a firmu si hospodarskeho pohoženja dla nevesce bylo, dale honi v Užicu vukubuja. Tute ujiče hodnoči komora pozitivne. V osebe požadane bych u honi v Užicu vukubvanja na autového mechatronikarja, mechanikarja za sanitarne připravy, kajštež elektronikarja. Při milinarni Hamore su čera započeli hoborski skvat za milinu tvarić. Firma, kiž slušak energijovemu koncerni Leak, chce jen romadže s šinskim poskyčerjom natvarić. Skvat milinu ma na nieđe 6 hektaru vulki ponjenje nastać. Čistijahu išče před litomaj kvudženske vježe bivšije milinarnje. Milinový skvát má 1600 MW hodin skvádovač a kapvania v obnovomných energiu v urunač. Po informáciách předozáča hodželi so s tým niedže 640 000 domiacnosťu na 4 hodiny z milinu zastarač. Na ležonosti milinanie nastáva s tým druhý vulký skvát miliny. Miesto biła woda chce jeszcze w septembrie nowy naczysk etatowego strukturnego koncepta z dalszymi lutowanskimi naprawami w obsamknąć. Z tym odpowieduje miesto żadaniu Zorylskiego okresa jako prawniski dolat. Tak je Mieszczanska Rada na swoim zajszym posiedzeniu w obsamknęła, miest drugim ladania zeleniszu znowa radować, a zawieść elektronisku miesto papierianie poszty. Die Schwärzere Wustauki, gäsch Psyche, chcija przepruować, rekne wyscha Mieszczanostka Katja Dietrich. Zamier je dokody zwischić, a Wudauki redukować. Tu kwilu ma biła woda minus niedzie 4 miliony euro swojej mieszczanskiej kasy. Z małej wosebity Wustajęcu dopomni muzeu a Brożnia, w Oboszojcach pola grotka na spoczatki serbskiego ludowego umiejstwa NDR. W ustajene są mulby, keramika, linulowe ryzby a modroczysz, miastrujem wod Woszelandze nie. W umiejstwa je lit dziesatki styl serbskiego umiejstwa sobą postajowała, w otorena je w ustajenca delnia Wużyskiego serbskiego muzea, hać to zrycz oktobra. A to bych upowieszcze, kiedy namakacie też na internetnych stronach Adamotni App MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Dzięca wotrania słuszne, niekotre młodszałki, w ostanie pak najpredura sucho, biegu dnia, potem też świele są możne, a to szło przy maksymalnie 24 stopniach.
3: Wszystko klopwe, wszystko bieży na poczach a na drogach, to możemy tu już cele krótko ostać.
1: Serbski rozwóz.
3: Jeli za wam niech to napadnie, potem wyszako wieszczy, nas tu zazwonić, pod znatym cisłom Budyszin 7400, albo pisać na pojezdcze app MDR Serbia.

0: Skeletto.
1: Nowe szulskelety je započało szulerske liczby na wyższych szulach su jasne. Starsi a szulerio su so rozsudzili. Przy tym przybiera liczba szulerio w Zakskiej, kocisz so za swobodną szulu rozsudzia. Kulsta czwarta wyższa szula albo gymnazji Zakskie je wszak swobodnym nosiarstwie. Tola kultusowy minister Konrad Klemens je przypowiedził, przyrażki za szulerio na swobodnych szulach skrócić. Jak z cywa na nich wypada, Lydia Maciowa jest jej sytuacją na ewangelskiej Paulusowej szuli Rakecach w obladała, a tam je ją farer Robert Malink po kutbach wied.
2: My nie mamy już plany, bo nie wypad, my mamy z tego jeszcze przedmiot, mamy wuczery, a podle nas jara mało wypad.
3: Tak rysuje farer Robert Malink sytuację na swobodnej Paulusowej szuli w Rakecach. Na 150 szulerjów mają 15 wuczerjów. Na wyłotowanie szule je hody. Pokaza modernu szulsku kuchnu, zamkaniu a blidaniu. Dotaj miachu za piatoletnik wiele wiac przyzywieniu hać miestnu. Lica by to pryni krucz hinak.
2: Cele prawe, to są mienie wotwali, wede bosinie lita, z mamy tak nikak skoche sturzci, boszadaniu mili, za te nowe piate radone, lica są jenoż dwie. Čeči byli, kýši my nesme umeli záč.
3: Ze 27 šulariami je riadu na 5. letníka Bona.
2: Vysoké demografické zmíne, když je nož 15 čeči vejne rádu nesú, ten den vúča je dohodla, to po prítku stáč, a my to po ne vúča tež zapfačič. No. Ale by nesie to, co máme za kúšte čičo, a v tým je za nás tež vážne, co my byli čeči vejne rádu nemáme.
3: Tuta přirážka za kůže džičo má so po plánach kultusu ministra Konrada Klemensa skročič, zoby so džira v etáče pominčiva. Votladajo od roženja kultusa je Paulusova šula, šulovský penis 15 let po založenju, prýni raz vyšič dobjava. Za džičo na šuli pača starší mesačne 660 euro. Što vábí na svobodnú šulu?
2: Schromadnosť. To je v našej šule opravče vážne, podľa nás všetko hromadče snitaja v aule, podľa nás všetko hromadče v obetio, kúšte vúčo, kúšte šulo, tiež dare snáje. My máme jen jaha dobré kolegy, kýž jaha dare hromadče čerší.
3: Tež na svobodní šuli v Voslinku nemaja čerže s vúpadom hodžin abo pobrachovacimi vúčeriemi. Šulský penis sú na 100 euro v obmysac zvyšili, tak jednačel Henry Nitsche. Lica maja ve Voslinku 2/5 riaduni a prýni raz kurs v serbštine s 2 hodinami v obtyčen. Na prašenie hat s tým serbským vyšším šulám mačovne ryčných šulerjú vozme vodmuji Nitsche so však s vulkými vabenskými plakátami před Ralvičanskej šulu nestej. Zase ročo do Rakec. Štýš tam v Kutbysti spozna je nidom křesťanský raz evangelské šule.
2: To by je en votostáč a na tým votosti je en kaščík a tam môže je en svoje modly do nutz napísač a nutz tykač a kúšte štvrt máme šulské gemše a bon je tým modlite vo tý šulore modlio.
3: Hač by to prostva za voku, kýže kora, abo zase přichodne mate dživo šlachči. Cywy svět šularia je podla a so svyši. Šula sama bydre najračo prostvu do kaščika použiva, so so nech plán kultusova ministra Konrada Klemensa svobodným šulám přirážky skročič nezvopravča.
1: Slyšeli sme přinášk Lydie Maciovej, ona je so mjestrujím obladala na evangelskej Paulusovej šuli v Rakecach.

Das so we Wotrowie a to przy tamniejszym sportniszczu od 9 do napu 4. Tam możecie też z waszym szmuratkom szynczeli zamaczyć niekiekie szkuli praszenia wokoło pojezdczu, telefonatu albo epu. Skulu a pokażacy pater Fabian Ryczka, referent za polityczną komunikację jezuickie służby za czekanco niemskie, przeprosuje zajmcu na zromadną rozmowę o nazoneniach a praszeniach w związku z przypuczowaniem czekanco. Dżęca od 7 do na po 8 budyskim ekumeniskim tachanskim w obchodzie. Domojnice Asoč Zari przeprosia wszystkich przyjaciół a zajmców na letni swiedzień rycznym niezdrze we wielkich żarach, krabatowym wódworie, jutce wod na po sztyrioch. Smolic z Nuknicy po letniej przestawce zaso ze swinierezaniem zapoczynaja czwartka piatk, zmieja zaso czerstwe wódzilki wod swiniak grillowaniu, ale też domiace wódzilki. A jak komuś chce so skierje hojazoho miasa, te zmija potom od przychodnego tydzenia zaso, przedajn je stajnie od 8 hacz do 6.

W francuskiej nakupuła czrjane szaty, a pękate czrje, a tak, jak się to przedstawisz, gdyż na modu francuskiej myślisz. Tam są się tak szyki, to myślisz na wielkie marki, jak Chanel, Louis Vuitton, a co. A to sobie za tunicek, tak zcyła k tomu nie chodzi, albo? Francuzo, jo, zawiedu tu już z dżęsniejszym septembrom nowy wotedok za tak mianowaną ultra fast fashion za drastu przedozacza po takim, kotryż ekstremnie spieszne swoje kolekcje minia, a zbytki, kotryż so przedali nie są, precz cisnu. K tomu służa ty przedusiem si in a temu, tute marki wam zawieszczy ty szimnieszte praja. Wotedauk, kotryż so we francuskiej z dżęsniejszym prynim septembrom zawiedzie, miri so po dwiema kryteriome. Kelko szelakich modelów jednie wiecki marka poskiczuje, a hać so może wiecy tyś reparować, przyrunuje z tym nowe kupić, hać se to tak rec wudani nowe kupić. Modowe marki, kajż si in a temu, muli tu już wo dżęsniejszo, na przykład za kapu 12 euro wiac płacić, za dżinsy 9 euro, no hajca a szlipfere bych ju potem posta centu droższe dobieli być za toho, kotruż naposled tam kupuje. Hiszo z początku julia su so francuski na zakoń dojednali, kotruż zakaza, so so za ultra fast fashion wabi.

A bim bim czas nik bije je czas za pokiwy. Jensa musza stanszy swoje szulskie numaczki przyzywić w szuli Ciszyńskiego, a to za szulskie leto 27 czy 28. Przyzywić możecie wasze dzieci tam od 7 do 5. Zjazd serbskich śpiewarskich dworstwów prosi Jensa za sobą na zromadne śpiewanie, a to też przeco, prynie rutoru miesaca po takim wieczor 6 w Kurowie Rumności SLA tu Budyszynie. Studio Liszka pozastanie za sobą ze swoimi mediowymi mobilami na serbskich sach, Jensa wostanu dale we Wotrowie, a są tam od 9 do napuszczyrioch na sportniszczu. Riečna hodina za dorosčených v Rádvorju poskyčí sa zase od Rafael Vičazovie, a to dženca od napoštyrioch do napopečích. Další pokyv za Rádvorčanu vo bibliotece Přichoda rozmysľovač cieža tam s vami zromadne dženca od pečích do sedmých. Budeská mieščanská biblioteka ta přeprošuje na rozmúne kovo. V središču ste prašenie, kajka by mieščanská biblioteka drbiava byč, se bychujú ľudžo pravidlone vopytali. Domojnice a Sič Zári přeprošuje všetkých přečelov a zajemcov na letný svedžin v rečnem niezdže ve Vulkých Žďarách, a to krabatovým vúdvorie, jutce od napoštyrioch přeprošuje na kofej tykanc a zromadne spievanie.

0: Bożne słowo.
1: Madżenca Bernadette Schneidritz z Panczyckukua.
2: Sonne su sonne, su nadzia. Su pohonki strebasz, z dzilla sotyś swoprawdza. Szczu nie zna je tutu linku ze znatego serbskiego spiewa. Sonne su baza naszych pracowaniów. Sukajś wizja. Do kotrije stelko czasa a pracu inwestujemy. Su sun, w kotrym szmyslimy, że si sun spielniu. Budu zbożona, a moje żywienie zmieje zmys. Tak je sun kaś puczni, kotrysz czy przeco bóle dopredka wiedzie, a tak k wojowaniu a pracowaniu. Sztopak je, że so sun nie spielni. Potom sum czas, pieniądze a energiju woprowowa. Wszędziemy na wokomik, że so sun zda być niemożny, a nie da so z Bożym planom zjednoczyć. Doladowymy Bożemu plany w zwoprodzeniu swojskiego pucza. Do Boha wierić, jemu rozsudy, a puć, kajś kapitany przewostajić, a dowierić je ciężko. Nic wierić, wszystko sam kontrolować, a rozsudzić je też ciężko. Też, gdyż zda so Boży plan inaczej być, staj zamy Boży a sun sam sny, w upielniane żywienie. Rozsud leży w naszymaj rukomaj, mianowicie, hać chcemy żywi być, albo przeżywić. Przyjął każdemu z nas wupielnione, zbożone a spokojne żywienie.
1: Nabożne słowo k dni Madżenca na dołku a zamowitości farskie wikarie Bernadette Schneidritz z Panczyckukua.

A zabyście też z radością do nowego dnia przyszli, mamy za was też sohocze co huczbu z przygotowaną. Słyszymy duet Daniela Hazec a Petra Cyża. Też Maria Matzcyna sojens rano pola nas przyzewi. A sobie słyszymy też Tomasza Grauży i szczęca rano. Wszystkie tutaj tytule Dżens rano jeszcze na nas czekają.

0: Kaž ryby cołaju we wyże tak, może to klincaż, to ja była kompozycja we Detlefa Kobyle. W picniu jo ryba karski swiezień dawno mimo, we septembrie budu karpowe tyżynie, komuś karpa nie zagubu, może se literariski wienowaś tym rybam, picański amt a picańska amtska biblioteka ga ugetujo te literarne ubieżowanie pet mytom Ceslina, Wopino a Kouk. Schuppe, Blatt und Federkiel. Aż do prednego oktobra masz auch hilu, aby nieco napisali, to dajbyś krotke czojenje, historiske ulicowanie, ke pizzańskim gatam, a może byś teke umyslowane. Biblioteka ma teke doporucenie w zachadności gatow, a zmijo pizzański workshop predne jo przyrucu. Wauteru. Wesema 20. oktobra buža profesionelne pšecetari pon najlepšie pšinoski pšedniasč publikom buža sobu ugetovaš, nic ugetovaš, vedkvosovaš, sobu vedkvosovaš, kaki tekst jo najrednejše. A co še teke pesčiš v tomu mistoju rybakario jaden tekst mašo ideku, abo jedno čojnko južo pon napiszto wasze przynoski na federkiel et karpfenwoche dybkpajc.de.
1: RBB, serski program, wasze temy, nasza muzyka.

0: Vocal Pop wird Choschobuskiger Kora Popcorn jatobu. Polisches gibt 16. Jovel September Ucho Dalschne Seschuk Saskiger Kultur Nigger Zasopisa Rosalat A. Sebastian Elikoske Winkler Jod Donjago Paglino.
1: Wojtek Kuba rozestaja se ze spadowaniem ideje Europy regionu, co się było w 1898 nuła myslicka, aby ukrzusili pisaność jednotnego kontynenta. K rozmysluwaniu jego pegnuło pomienienie mioda z Łużyce z etykietu Deutscher Honig aus der Lausitz. Zajemna pokazka jo recenzja nimsko-rycnych knigów Laury Kaiser we stojadnaściu wizienia gednych miestnach w Gernej Łużycy. Wesebność weni opisują mało znate strony Łużyce, psitom grajo tege psiroda ważną rolu. Jo to panoptikum niejszako rakszych zajemnostką. W jubilejnym lesie 570 lat Serskiego Instytuta rozprzałjate dr Ania Pochończowa a dr Fabian Kaulfürst we żywabności Serskiej Rycnej Komisji. W lita 1905 jose komisja zabierała z ortografiju, z leksikografiju a kodyfikacją. Z rozpuścieniem Akademii Wiedomnościu NDR jowena zgubiła nosaria. Akle 1904 a 1900 su zase weżywili Serską Rycną Komisję pod krzyłom Macice Serskiej. Paleta przeszaniu, z którymi się komisja zabiera, jose w ostatnich latach rozszerzyła. Leksikograficzne żywo za dolnoserską rzecz jo dostało ze założeniem Dolnoserskiego Wydzielenia Instytuta Wielki Rozmach. Dolnoserska rzeczna komisja jo w 1990 lat mocnie związana ze słowoskładom. Stotki leksikograficznych rozwiązaniów obogaszują starostowy dolnosersko-nimski słownik, a wesebnie internetowy online słownik. Usledki żywa na tom pelu su kradu zaprzymujące. Juliana Kaulfürstowa jose rozgraniała z informatikarium sobudziła sierium Serskiego Instytuta Markom Slodiczka.
2: Przede wszystkim są zagronity za Surabikon, za techniczny bok. To groni za informatyczne nadałki w Surabikonie. Surabikon jo nasz kulturno-wiedomnostny portal Serskiego Instytuta. Tam namakajmy wszakie wiece, ak nie są direktnie z rycy wiedu związane, to groni nic, niekakie słownike, bo tak, ale wszystko drugie, niekak. Za to są ja zagronity, a to drugie główne pylo jo digitalizacja. To groni to, coż fachowcy, a fachowki drugich wiedomnością cynie musi niekak digitalizowane, albo do digitalnej formy spyrane być. A ja tam pomagam na toż tą pylu.
1: A takie to jo zajmne. Marek Slodiczka jo miastem teke zwenka Łużyce znaty za spiwanie pod motom Moderna Pieza.
2: No ja som zachopil v Serskom institúte dievať a tam se vie, ľuď musí nega raz také zachopiť s pejedaním. A pen som na liečovský kompaktný kurz šiel a tam je nekak nastalo to potrebnosť, by ja samogronil, se ze spívaním zabierať, se spívaním ľudových štuckov. A za to sme pen tie ľudia v kurzu, ak bydlie v Barlíňu, jednu kupku założyli, a to już nie to przysamy 3 lata, dwójka, pęc zmakajmy regularnie, a spiwamy. A jedna członka naszej kupki, jo pęc Zoriacka, ordowała, a jo pęc chciała takie to same w Chysiebuzu cynić, a z takim jo jedna wytnośka, by jak do niej takie w Chysiebuzu nastała. A tam sobą cynim, a to nie organizują, ale sobą spiwam, sobą grają.
1: Aż się Marek Slodiczka w krótkim czasu na oknu Serską Rzec ma takie wiestu slizynu.
2: No, my na nią Słowak, a z takim, ja mam Słowak, skuriec, pićko jako maminu riec, ale taką pyznu maminu riec, od starstwa, trzech lat, albo tak są zachopił z tym, a z takim to nie jest absolutnie mamina riec, ale to jo wielgin pomagało przy moim studium je, slawistyki, a przy wszakich riecach, jak są tam uknu, albo snaż samo na uknu. No jo, a se wie, takie serskie riec, albo serskie ju riecowu, jo to pomagało do kula, to są od samego zachopienka, są przy sam wszystko rozumiał. A pin, aż som skrzynce zachopił z tym uknieniem, taki oto wielgin wylaścił o to.
0: Jo, a jeszcze antyma, we Żydu Mosaik, na przykład, powiedzi jo we rozlaże Bernd Weinreich w koncertnym wodpudniu na barokowym grożu w Niesfaczidle, co tam zaklincali kompozycję baroka we dialogu z twerbami Jana Cysza. Ale se wiecie też o wiele dalszych zajemnych przynosków na niekultare temy nowego udasza, jo pokazał Sebastian Elikowski-Winkler.

0: Drugi przewożowary, kotarż jo słowo agarata szołty przestaju do serskie rece, jo Alfred Mieszkank. Wen ma teke takie dobre dopomnienki na tegdejszego dirigenta smogojojskiego muskiecego kora, ako jo mnie w groskronie dał k wieżeniu. Przytom jo on ale czochu smejkotał, dokulaż jo Gerard Schouta, dwójkoletny organist a katechet w Brazinskej cerkwi, to albo drugie z nasz brał przeliż ważne. Tak nie było na przykład laszko przy przebaznieniu teksta spiła nasz stary kiercmar, przecej spełnisz wszykny życzenia Gerarda Schouty.
1: Ale przy tym starym kiercmarju na końcu tego teksta miał taki moralski, jakie moralskie upojeżdżenie. Aż się nie przewielepisz, aż to szkodzi, aż to szkodnik, aż się przewielepio. A to się mi nie spodobało. To gleda sobie ten koniec taki hinackotował, a ten tekst z osiem hinackotował. Ja się chwalił to wino, jak on pomaga, jak on towarzyszność nawiedzasz, a towarzyszne gromadze sejdziesz. A to już mi lepiej spodobało. Gerard Schouta nie był z tym obiadny, aż ja ten zmysł tak zmienił, ale na końcu on to tomu przygłosował, a tak sme to potem takie gromadze śpiewały, plazić, to tak impreza.

0: Me ve pralis uve Ekvadorie, pšesnen beže ten Rio de los Cedros. Rieka Cedrov, vena je usko zvizana za živinim tamnih indigenih luži, jim se goni Kečua. Dictotki su žive z rieku a vet rieki, ale ta krajina je večahov. Velike koncerne cakaju nagažbu vetam regionje udobivaš zemske pekvade. V svojih knjigvah su reki žive, sind flüsse lebewesen, ušli veliše piša dvažasča, pla Ulsteina, pesčio Robert McFarlane tej rece cevel kapitel. A tem lužam ako ju zaščitaju. Jedna vednich jo Giulana Furci, vena neo-indigeniskego pochada, ale vena se kradu za indigene zajme zasajžujo, a to ceni na vesebne part. Chileniska ženska sleži v gribach, vetejk magiskej, seši ako šuži jo pet zimju. Jej jo se raživo pši tej rece cedro namakaš grib, ako neo se žedne išči opisao.
1: Walking in a forest, in a protected forest, under the Ecuadorian Constitution for Rights of Nature, and suddenly a feeling.
0: Jo, wenn ulici a kakio miwa jano takie zatsuše, a siaden grib jo we bliskosci, a konie by deo iš obyš, dokulaš jo papšaum przesucho. Čižas ša metro dale gleda do jadne ježire, a pen je namakajo.
1: Lo and behold, I look down, and I find the most beautiful psilocybe, and I present you with psilocybe stametsi.
0: Psilocybe stametsi, to je psychoaktivne grib, magic mushroom. Takie griby su indigene nega uživali v ritualach. Wenn neo večja ako zapalak, rostčo pak jano o, a dlatogo jo ten region vesibne ščitane. To je gluka za rieku, a s tym k tomu přinosujo, až smijo rieka cedru dalej biežaš. Ta muzika tych indigenych w tym regionie Quechua grają ważną rolę przy uchowaniu kultury ustnego dalidalwania a wyżywienia rece w Ekwadorie w regionach tych Ando a także Amazona. Tracisac Jasyś założony ensemble Huma Sampas zahwapio tradicjonalne rytmy a reje z gromadzieństwa Quechua a je zwizujo z modernymi elementami my słyszymy ho z biotoga ensemblea.

Witaj się, ja w autora to groni obsidzio wasz serski filetong w radio z Gregorem Klimom. Literatura jotekje tema žinca, ve pícniu cakaju na vaše literárne upłody ve ubiežovaniu. Naše kolegovky a kolegi ved kultúrnego časopisa Rozlada bituju ve septembarskym udošu obšonu paletu tému a kaku konkrétne vám to gronime žinca. Muzika jotekje tema Smogorjo zvieši ten týždeň svoj vesný jubilej a gošpa za nás dáš to javišťo tamnemu muskecemu kuroju. A z našeho muziku tučenia drogujeme veľkým daleko žinca přes andisky prales ve podputňovej Americe. Žovo žinsku, ako se tam angažirio zaščit tamnego kraja indigino a vo vesipnú reku a grip. Do tego informacje wed predniego ustupa serskiego Ludovego Ansambla ve grotku po wieloletnej przestoce rednie aż z czo pedla.

tak wiele serskiego wegrodku to dawno niejowicie było. Niżelu su tam zwiesili w ramiku mieszczenskiego jubileja Gromaż Wesrejś, tak ten titel pysznego marka a programa z reju z muziku a serskiego modu. Wieraszkio ugetował serski ludowy ensemble, wiaco ze swoim programom Nasza Dusza. Zaznili su serskie kompozicje Wet Detlefa Kobyle, Jana Bulanka, Dietera Kempiko a drugich. Kła orkestra z tej muzicirowawej pet na nawiedowaniem Twirtka Karlovića, teke serske dude su byli słyszać, Franciska Albertova, wena jo program moderirowała na serske a nimske a nikak 100 gestci o przyszło to groni Christoph Jäger wet ensembla. Wspominania gedne, to ja był prejedny raz po wiele lietach, aż ensembl jo gastirował we grodku, ja wiszczo petkowym niebiom jo bitował k tomu dobre umienienia, z takim snaż mamy szansu wetnęta cestci ensembl we grodku dożywić do tych miestien zwyszysio o, ale nent we radio, dokolaś to o jaden titel, wet detlifa kobele, to są rybarskie cuwania.

0: Vocal pop vet choszobuskiego kura popcorn jatobu. Polisches gibt Schestorze Jove September Usho Dalschne Seschuk Saskiko Kulturnigo Zasopisa Rosalat A. Sebastian Elikoske Winkler J. Donjago Paglino.
1: Wojtech Kuba rozestaja se ze spadowaniem ideje Europy regionu, co się było w 1898 nuła myslicka, aby ukrzusili pisaność jednotnego kontynenta. K rozmysluwaniu jego pegnuło pomienienie mioda z Łużyce z etykietu Deutscher Honig aus der Lausitz. Zajemna pokazka jo recenzja nimsko-rycnych knigów Laury Kaiser we stojarnaście wizienia getnych miestnach w Gernej Łużycy. Wesebność weni opisują mało znate strony Łużyce, psitom grajo teke psiroda ważną rolu. Jo to panoptikum niejszako rakszych zajemnostków. W jubilejnym lesie 570 lat Serskiego Instytuta rozprzałjate dr Ania Pochończyła a dr Fabian Kaulfürst we ziełabności serskiej rycnej komisji. Wed lita 1905 jose komisja zabierała z ortografiju, z leksikografiju a kodyfikacją. Z rozpuszczeniem Akademii Wiedomności NDR jowena zgubiła nosaria. Akle 1904 su zase weżywili serską rycną komisję pod krzywom Macice Serskieje. Paleta przeszaniu, z którymi się komisja zabiera, jo se w ostatnich latach rozszerzyła. Leksikograficzne dzieło za dolnoserską rzec jo dostało ze założeniem Dolnoserskiego Wydzielenia Instytutu Wielki Rozmach. Dolnoserska rzecna komisja jo w 1990 lat mocnie związana ze słowoskładą. Stotki leksikograficznych rozwiązaniu obogaszują starostowy dolnosersko-nimski słownik, a wesebnie internetowy online słownik. Usledki dzieła na tym pelu su kradu zaprzymujące. Juliana Kaulfürstowa jose rozgraniała z informatikariom sobudziła sierią Serskiego Instytuta Markom Slodiczka.
2: Przede wszystkim są zagronite za Surabikon, za techniczny bok. To groni za informatyczne nadauki w Surabikonie. Surabikon jo nasz kulturno-wiedomnostny portal Serskiego Instytuta. Tam namakamy wszakie wiece, a nie są direktnie z rycy wiedu związane, to groni nic, niekakie słownike, bo tak, ale wszystko drugie, niekak. Za to są ja zagronity, a to drugie główne pylo jo digitalizacja, to groni to, coż fachowcy, a fachowki drugich wiedomnością cynie musi niekak digitalizowane, albo do digitalnej formy spyrane być, a ja tam pomagam na to, tą pylu.
1: A takie to jo zajmne. Marek Slodiczka jo miastem teke zwenka Łużyce znaty za spiwanie pod motom moderna pieza.
2: No ja som zachopił w Serskim Instytucie działać, a tam se wie, luć musi niega raz teke zachopić z pijedaniem. A pędzom na Lieszojski kompaktny kurs się, a tam je niekak nastało to, to potrzebność, by ja sam ogronił, se ze spiwaniem zabierać, ze spiwaniem ludowych sztucków. A za to sme pęd te ludzie w kursu, a bydlie w Barliniu, jedną kupku założyli, a to już nie to pisamy ci lata, dwójka, pęc zmakają regularnie, a spiwamy. A jedna członka naszej kupki, jo pęc Zoriacka ordowała, a jo pęc chciała takie to same w Chysiebuzu cynić, a z takim jo jedna wytność, aby jak do niej takie w Chysiebuzu nastała. A tam sobą cynim, to nie organizują, ale sobą spiwam, sobą grają.
1: Aż się Marek Slodiczka w krótkim czasu na oknu sarsku ryc, ma takie wiestu slizynu.
2: No, my na nią Słowak, a z takim, ja mam Słowak z kuriec, pićko jako maminu riec, ale taką pyznu maminu riec, o starstwa cich liet, albo tak są zachopił z tym, a z takim to nie jest absolutnie mamina riec, ale to jo wielgin pomagał przy moim studium je, slawistyki, a przy wszakich riecach, jak są tam uknu, albo snaż samo nauknu. No jo, a se wie, takie serskie riec, albo serskie ju riecu, jo to pomagało do kolesz. To są od samego zachopienka, są przy sam wszystko rozumiał. A pyn, aż som skrycny zachopił z tym uknieniem, taki oto wielgin wylaścił o to.
0: Jo, a jeszcze ten temat, we Żydu Mosaik, na przykład, powiedział we rozlaże Bernd Weinreich po koncertnym odpudniu na barokowym grożu w Niesvačidle, co tam zaklincali kompozycję baroka we dialogu z twerbami Jana Cysza. Ale se wiecie też o wiele dalszych zajemnych przynosków na niekutare temy nowego udasza, jo pokazał Sebastian Elikowski-Winkler.

0: Drugi przewożowary, który się słowa garata szołty przestaje do serskiej rycy, jo Alfred Mieszkank. Wyn ma takie dobre dopomnienki na tegdejszego dirigenta Smogojojskiego muskiecego kora, ako jo mnie w groskronie dał kwieżeniu. Przytom jo on ale czochu smejkotał, dokulaż jo garat szołta, dwójkoletny organist a katechiet w Brazynskiej cerkwi, to albo drugie z nasz brał przeliż ważne. Tak nie było na przykład laszko przy przebaznieniu teksta spiła nasz stary kiercmar przecej spełnić wszykny życzenia Gerata Szołty.
1: Ale przy tym starym kiercmarju na końcu tego teksta miał taki moralski upojeżdżenie. Aż się nie przewiele pisz, aż to kozi, aż to szkodnik, aż się przewiele pijo. A to się mi nie spodobało. To sobie ten koniec taki hinac gotował, a ten tekst zeusiem hinac gotował. Ja się chwalił to wino, jak on pomaga, jak on towaryśność nawiedzasz, a towaryśność gromadzę sejdziesz. A to już mi lepiej spodobało. Ja czułem, nie był z tym obiadny, aż ja ten zmysł tak zmienił, ale na końcu jo, pan Weto to mu przygłosował, a tak sme to potem takie gromadzie śpiewały plazy, to tak im

Żywienie, ako rozšo na żywieniu. Tak opisuje brytyjski autor Robert McFarlane w jego aktualnych knigach. Su rieki żywe, krajnu togo Rio de los Cedros, serski joto rieka Cedro. Wenn er bieže přes jadno razne pralis ve anden görach ve Ekvadorje ve Petponu ve Americe, hose živi taka velera kostš živinskih stvrbo ak liepta nadežoš nasvieše. Hono tam jo McFarlane se s pšieršelami nagrav tož ten spiu, ak nento ho bužame svišaš, spiu Cedro. A co ma to ciniš z našeho muziku tuženja tomu nedvecej?